0: walczyk mi ze szczętem.
1: Kto?
0: Vincenzo Sculati. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że me zaplaci.